anwumerɛ mese woyɛ ɔserɛne sese nneamafo yɛ ɔserɛne ɔnea woanya nnipa tataa bi kɔa papa ne woahu wo yie ne wɔbɔ wo yie ne wɔsesɛ wo nnipa bi ani hɛ woyɛ ɔserɛne.

Yesu din ne mu no kɔtɔ da nyina kɔtɔ ma kwɛtɛ ma nyina paa mu ka sɛ wɔne ahene mu hene sɛ wokeka wowa sɛ wokeka wowa atago mewiafio wo fata sɛ wode anyu wɔ nkame nto nanso bɛto akyerɛ wo

0: ɛda sika nti woremmɔ mpaeɛ wura few ho ɛyi na wokɔ ɔba wura fi sika nti woadwene firi wiasa mfi nyame ho sika nti woadwene kɔ wiase
1: sompa fm
0: media kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sareɛ mekasɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔne na som nyankopɔn yibrusa wo sɛ duru kwaseɛ na ɛhe na wofa na dɛm nyina na nodoro mmra bi a ɛhe na wokɔ na wode wabrabɔ nyina ma wiase yibrɛ ne kamfo yɛso ma wo sɛ mamene wo mmienu mfa koma ne mienu nka mmom yɛfa ma yesu